0: muzycznym radiu.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: kanalizacyjne, będzie automatyka naprawiona po powodzi, doprowadzona do stanu już takiego idealnego. No i trzecia rzecz to jest kwestia wykonania bypassu Kołowlenia, który przeprowadzi ścieki z Pilchowic-Nielesna bezpośrednio do oczyszczalni ścieków, co powinno spowodować, że w czasie zmian pogody we Wleniu nie będzie po prostu śmierdzieć ściekami.
1: Teraz zapora pilchowicka i jej remont. Wody w zbiorniku jest coraz mniej. Były obawy, że osady z dna mogą zanieczyścić rzekę. Czy były w tej sprawie jakieś sygnały?
0: Nie mam takich informacji ani od mieszkańców, ani od osób, które zajmują się dbaniem o ten element ekologiczny Bobru. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta taktyka powolnego spuszczania wody z zapory pilchowickiej przynosi efekt. Ale muszę też powiedzieć ciekawostkę, bo cały czas walczymy tutaj o to, żeby uzyskać pieniądze na modernizację zapory pilchowickiej w ten sposób, żeby zwiększyć przepustowość sztolni pustowej. I gmina Wleń odgrywa tu dość istotną rolę, bo w tej chwili rozmawiamy o tym, żeby przez gminę Wleń przeszły pieniądze właśnie na ten cel. To ma być 43,5 miliona złotych, dzięki którym sztolnia, żeby była w stanie przepuścić o 172 metry sześcienne wody na sekundę więcej. Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku powodzi przyszłych, dlatego że rozbudowa sztolni upustowej doprowadzi do sytuacji takiej, w której będzie można sterować powodzią w sposób znacznie bardziej racjonalny, a co oznacza w praktyce to, że do przelania wody przez zaporę i do powodzi nie powinno już więcej dojść, albo dojść tylko w ekstremalnych przypadkach.
1: Skoro mowa o tym, to też zapytam, czy rozpoczął się remont obiektów sportowych na Waszym stadionie, bo ostatnio też informowaliśmy o sporych środkach, które wpłynęły z ministerstwa na ten cel.
0: Remont jeszcze się nie rozpoczął. Jesteśmy przed procedurą przetargową. Ten remont potrwa 2 lata, dlatego że to jest dość skomplikowany proces. Mamy o tyle problem, że musiały być tu przygotowane dokumenty, które pozwoliły na to, żebyśmy mogli podpisać umowę z Ministerstwem Sportu. Te dokumenty już są w zasadzie gotowe. Będziemy mogli tę umowę teraz finalizować, a rozpoczniemy ten remont, myślę, że tak intensywnie w przyszłym roku. Jest to też ważna kwestia finansowa, bo pieniądze otrzymaliśmy, ale wkład własny do tego projektu to jest 750 tysięcy złotych. Dla naszej gminy, która jeszcze walczy ze skutkami powodzi, jest to znacząca kwota, którą musimy gdzieś znaleźć, co nie jest też takie proste. Drugim takim elementem, myślę, że na który wszyscy czekają, to jest kwestia budowy Orlika. My mamy przygotowany wniosek, natomiast no też troszeczkę jestem przestraszony wysokością kwoty, która została tutaj określona, bo kwota sięga 3 milionów złotych, a dofinansowanie to jest do 60%. Także też trochę tutaj mamy obawy, ale wniosek składamy i mamy nadzieję, że może znajdziemy 10 środki, które pozwolą pokryć wkład własny na ten cel.
1: Zostajmy jeszcze przy tematach takich popowodziowych. Zapytam, na jakim etapie jest budowa budynków dla osób, które ucierpiały, ale także dla tych, którzy chcieliby się tutaj osiedlić, założyć rodziny i pracować na rzecz miasta i gminy.
0: Prace budowy są przekazane i tak Basztowa, ten budynek, który jest w rynku, jest w tej chwili w trakcie wylewania fundamentów i za chwileczkę będą stawiane ściany. Na ulicy Szkolnej budynek socjalny, w tej chwili już ściany są stawiane. Na ulicy Stachowicza szkoła będzie przebudowana na 16 mieszkań komunalnych, ale tam jest to na zasadzie zaprojektuj, wybuduj i z końcem przyszłego roku ten budynek zostanie oddany, także teraz w tej chwili jest faza projektowania. Prac budowy został przekazany. Oczywiście jest jeszcze kwestia SIM-ów, czyli Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych, w której jesteśmy członkiem i tutaj też mamy plany. Pierwotnie mieliśmy budować budynek w Sześdziedzy, tam mieszkańcy się zaczęli burzyć przeciwko temu. Na siłę niczego robić nie będziemy. W tej chwili znaleziona została działka, trudna z punktu widzenia dojazdu, ale myślę, że z tym sobie poradzimy i na terenie Wlenia taki jeszcze budynek powstanie, ale to jest perspektywa 3-letnia. I tam myślę, że tych mieszkań będzie około 20.
1: Macie sporo atrakcji, zawsze tutaj na teren gminy Wleń zapraszacie. Szczególnie atrakcyjnym miejscem do zwiedzania jest średniowieczny zamek.
0: Na zamku dzieje się wiele. Pani kasztelan, jedyna w Polsce, pani, która jest kasztelanem zamku, radzi sobie bardzo dobrze i największym zainteresowaniem cieszą się nocne zwiedzania zamku z pochodniami, ale też jest wiele innych atrakcji, będą także i w czasie wakacji, walki rycerskie, ale zamek to nie jest jedyna atrakcja. Mamy tych atrakcji więcej, mamy cały już przemysł kajakowy. Jak ktoś ma ochotę popłynąć pięknym Bobrem, a Bóg naprawdę jest piękny, to można z Nielesna do Marczowa albo do Lwówka Śląskiego, albo do Dębowego Gaju popłynąć sobie kajakiem. Jest zapora pilchowicka, która dzisiaj przyciąga o dziwo sporo ludzi z powodu remontu. Mamy sporo dróg, co prawda nie są one jeszcze oznaczone, dróg leśnych, dróg polnych, po których można poruszać się rowerem. Ale myślę, że jeżeli ktoś lubi trochę pobłądzić, trochę poszukać ciekawych miejsc i pojechać w miejsce, w którym po prostu nie ma dużego ruchu, to myślę, że to jest miejsce idealne dla takich ludzi. Także serdecznie zapraszamy.
2: Kurier Wlenia. Szczegóły

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba.
1: Nowoczesna biblioteka powstaje w Szklarskiej Porębie, jak podkreśla burmistrz Paweł Popłoński. Jest wymagająca m.in. przez trudne warunki gruntowe i niezinwentaryzowane sieci. Mimo to zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.
2: Przestrzeń, którą kiedyś gospodarował Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, nie była estetyczna. W tym momencie nowy obiekt biblioteki, nie dość, że to będzie miejsce użyteczności publicznej, że taka biblioteka w takim wydaniu XXI wieku, to również ta przestrzeń zyska nowy taki sznyt. Jest to centrum miasta, ulica turystyczna, więc na pewno będzie to godne zauważenia. Biblioteka z końcem roku już zostanie oddana do użytku, więc to jest dla nas ma ogromne znaczenie. No oprócz tego powoli przystępujemy do realizacji takiego programu Architekt, dzięki któremu no po pierwsze właśnie ta biblioteka zostanie doposażona, ale również powstanie mini muzeum Szklarskiej Poręby przy ulicy Grabskiego, gdzie będziemy chcieli udostępnić nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim turystom kawałek historii Szklarskiej Poręby, również w takim wydaniu multimedialnym. Myślę, że najbliższy sezon jeszcze nie, ale w przyszłym będzie to już dostępne i warto będzie skorzystać.
1: Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Hoffmana w Szklarskiej Porębie. Inwestycja obejmuje budowę nowych układów biologicznych i zwiększenie przepustowości obiektu. I tu dobra informacja, bo już od tego lata nieznośny fetor w mieście nie powinien doskwierać ani mieszkańcom, ani turystom, mówi burmistrz Paweł Popłoński.
2: Rzeczywiście, no od lat było to piętno Szklarskiej Poręby i taka pięta achillesowa. W tym momencie no, remont oczyszczalni przebiega zgodnie z harmonogramem. Wiemy już, że na sezon letni, czyli wakacyjny, no ta oczyszczalnia już będzie w 80% funkcjonowała, więc te wszystkie uciążliwości nie powinny występować. No, a z końcem roku ruszy pełną parą i ten problem, który rzeczywiście w przestrzeni miejskiej funkcjonował od lat, zostanie zażegnany. Zapewnienia karkanowskiego systemu wodociągów i kanalizacji wskazują na to, że przez 5 lat Szklarska Poręba w tym zakresie będzie zaspokojona, a później, no to, że tak powiem, się okaże. No trudno powiedzieć, w jakim kierunku dalej pójdzie zabudowa naszego miasta. My robimy wszystko, aby no, ta zabudowa już została zatrzymana, więc teoretycznie być może będzie to dłuższy okres.
0: Kulturalnie i aktywnie.
1: Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku Grupa Karkonoska Gowri. Z tej okazji ratownicy zapraszają na wyjątkowy festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie. Przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice powstanie prawdziwe górskie miasteczko. Będzie to też okazją, by świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi ratownik Grupy Karkonoskiej GOBR Dawid Wiewiórski.
3: W sobotę organizujemy jubileusz 50-lecia Grupy Karkonoskiej, ale połączyliśmy siły wraz z Moksialem i organizujemy wspaniały Dzień Dziecka. Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych, które będą się przeplatały z naszymi strefami, ponieważ w panelach dyskusyjnych też poruszamy bardzo dużo zagadnień, które mogą tak naprawdę być przydatne dla każdego turysty. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ połączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka. Dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy między innymi Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. Mamy tą strefę dziecięcą, gdzie będą dmuchańce, gdzie będą animatorzy, gdzie będzie można naprawdę świetnie się pobawić. To wszystko jest 30 maja, czyli w najbliższą sobotę. Dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
0: Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba. Audycja powstaje we współpracy z miastem Szklarska Poręba. Tydzień w regionie.
4: Słuchasz muzyczny

0: Tydzień w regionie. Wiadomości z Legnicy.
1: Gorący czerwiec w Legnicy? Zdecydowanie tak.
2: Jeszcze nie planujcie wakacyjnych wyjazdów, bo najciekawsze rzeczy będą się teraz działy właśnie tutaj w Legnicy. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnica. Chcemy, żeby czerwiec był czasem spotkań, dobrej energii i wspólnego przeżywania kultury. Miasto przygotowało wyjątkowy program wydarzeń, które, jestem przekonany, przyciągną zarówno mieszkańców, jak i gości z całego regionu.
1: Już od 12 do 14 czerwca Legnica ponownie stanie się stolicą satyry i artystycznej wolności za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Rysunku Satyrycznego Satyrykon 2026.
2: Satyrykon to marka, z której Legnica jest naprawdę dumna. To wydarzenie od lat buduje rozpoznawalność naszego miasta w Polsce i za granicą. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 3,5 tysiąca prac z 62 krajów świata. Cieszę się, że ponownie będziemy mogli gościć artystów całego świata i wspólnie tworzyć przestrzeń dla humoru, refleksji i sztuki.
3: W programie festiwalu znajdą się wystawy, wydarzenia towarzyszące oraz koncerty. Magdalena Rygiel, dyrektorka Wydziału Promocji Urzędu Miasta Legnicy. Na scenie pojawi się m.in. Cortez, który wystąpi 12 czerwca na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, a także kabaret moralnego niepokoju z programem 100%. Ten spektakl będzie się w niedzielę 14 czerwca. Również 14 czerwca zapraszamy na kolejne wydarzenie. W rynku miasta zobaczycie luksusowe i sportowe samochody podczas międzynarodowego wydarzenia Euro Rally.
1: 20 czerwca Legnica zaprosi mieszkańców na zupełnie nowe wydarzenie – Legnickie Wianki. Co kryje się pod tą nazwą?
2: To będzie wyjątkowy wieczór inspirowany tradycją Nocy Kupały, ale w nowoczesnym, otwartym dla wszystkich wydaniu. W programie m.in. kolejna edycja spływu samoróbek o błękitną wstęgę Kaczawy, nocny bieg kupały, warsztaty i konkurs Ogień i Wianki oraz oczywiście Wielkie Ognisko. Chcemy stworzyć atmosferę wspólnego święta nad wodą z muzyką, światłem i aktywnościami dla całych rodzin.
1: Legnickie Wianki odbędą się na Błoniach przy Moście Bielańskim. Szczegóły wydarzenia i zapisy na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ostatni weekend czerwca to koncertowe rozpoczęcie wakacji. Dni Legnicy 2026.
2: Chcemy, aby Dni Legnicy były wydarzeniem naprawdę międzypokoleniowym. Dlatego przygotowaliśmy program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Od rockowych legend po artystów młodego pokolenia. W Parku Miejskim wystąpią m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Trips, Julia Żugaj i Wonky One. Będzie nowocześnie, energetycznie i bardzo koncertowo.
3: W piątek 26 czerwca klubowe brzmienie. Wystąpią Dakos, DJ Misza, DJ Dziekan, Bartez oraz gwiazda tego wieczoru Trips. 27 czerwca w sobotę gramy na rockowo. Koncerty The Stork, Zdzielni Chłopcy, Wonky One oraz legenda polskiego rocka, grupa Lady Punk. 28 czerwca w niedzielę wielki finał. Wystąpią Julia Kmiecik, Julia Żugaj oraz Dawid Kwiatkowski.
2: Oprócz tego Wesołe Miasteczko, warsztaty dla dzieci, bardzo rozmaicona strefa gastronomiczna, wielu innych wystawców. Wstęp na wszystkie koncerty plenerowe jest całkowicie darmowy. Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach. Spędźmy ten czerwiec razem w mieście, które żyje kulturą, muzyką i dobrą energią. Zapraszam, Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
0: Wiadomości z Legnicy. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
1: Wiosenna aura sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, a Dolny Śląsk oferuje w tym czasie wyjątkowo dużo możliwości. To idealny moment na spacery po górskich szlakach w Karkonoszach czy Górach Sowich, rowerowe wycieczki po Dolinie Baryczy lub wizyty w uzdrowiskach. Coraz więcej osób wybiera także krótkie wypady, aby lepiej poznać konkretne miejsca. Wrocław, Wałbrzych, Legnica czy Jelenia Góra przyciągają klimatem, historią i rozwiniętą ofertą gastronomiczną. Dla tych, którzy wolą spokojniejsze tempo wypoczynku, region oferuje liczne zamki i pałace, trasy spacerowe oraz miejsca idealne na piknik czy rodzinny relaks na świeżym powietrzu. Zbliżający się wydłużony świąteczny weekend to dobry moment, aby połączyć odpoczynek z odkrywaniem lokalnych atrakcji bez pośpiechu i w rytmie wiosny. Z myślą o podróżujących Koleje Dolnośląskie ponownie uruchamiają popularną promocję. Wydłużają ważność dolnośląskiego biletu weekendowego, który pozwoli swobodnie przemieszczać się po regionie, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
2: Kolejny długi weekend przed nami, a jak wiadomo, na Dolnym Śląsku najlepiej wolny czas spędzać w Towarzystwie Kolei Dolnośląskich, których wszechobecne pociągi dowiozą Was w każdy zakątek regionu, a nawet do sąsiednich województw. W związku z przypadającym w tym roku na 4 czerwca Świętem Bożego Ciała, kolejny raz wydłużamy obowiązywanie dolnośląskiego biletu weekendowego już od środy 3 czerwca od godziny 18 aż do poniedziałku 8 czerwca do godziny 6 rano. Dolnośląski bilet weekendowy to oferta, która jest dobrze znana wszystkim pasażerom. Jeden bilet za 59 zł otwiera dostęp do nielimitowanych przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą planować podróży z wyprzedzeniem. Można wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu, spontanicznie zmieniać kierunki i maksymalnie wykorzystać wolny czas. Zapraszamy na pokłady pociągów Kolei Dolnośląskich.
1: Przypomnijmy, bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach jego ważności. Jest imienny. Podczas kontroli należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Można też posłużyć się tutaj aplikacją mObywatel. Do dolnośląskiego biletu weekendowego można też dokupić bilet na przewóz psa, bilet na relacyjny przewóz roweru, a także bilet na przewóz roweru, jeżeli chcemy go przewieźć wiele razy w okresie obowiązywania wykupionego dolnośląskiego biletu weekendowego. A bilety można kupić na stronie kolejedolnośląskie.pl, w kasach biletowych na dworcach oraz w aplikacjach mobilnych.
0: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie.

0: Muzykę z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, witajcie. Czas na wspólną wędrówkę. Dzisiaj Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Miejsce, które jest niektórym słuchaczom znane, ale myślę, że jeszcze wiele osób o nim nie słyszało. Znajduje się blisko wielkiej atrakcji, czyli Tamy w Pilchowicach. Tamy, czy w remoncie, czy nie, czy otwarty przejazd, przejście przez koronę, czy nie, odwiedzane jest przez całą masę turystów. Przypomnę, że do miejsca, gdzie można sobie popatrzeć, jak wygląda w tej chwili remont Tamy, można dojechać samochodem, rowerem, czy też dojść, jak wolicie, od strony miejscowości Pilchowice na przykład, jak to woli. Zejście nad samą Tamę od strony m.in. miejscowości Pokrzywnik, czy też dojazd tam może być utrudniony, a wręcz niemożliwy. Niedaleko Tamy w Pilchowicach znajduje się Stanek, zwany także Kapitańskim Mostem. Piękny punkt widokowy, z jednej strony taki niewyraźny, a z drugiej jednak opadający ku Bobrowi mocno w dół, i to jest jego między innymi jedna z wielu, wielu zalet. Jesteśmy, jak już mówiłem, w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru. Można tutaj dotrzeć od strony głównie Wrzeszczyna, ale także jeszcze od Barcinka i od wspomnianego Pokrzywnika. O tym za moment. Dawna nazwa tejże atrakcji to Barnkenstein. Jest to nazwa wzniesienia Stanek osiągającego około 350 metrów wysokości nad poziomem morza, położonego u zbiegu Doliny Bobru i rzeki Kamienicy. To jest niedaleko miejsca, gdzie Kamienica właśnie wpada do Bobru, i żeby tam dojść na przykład od strony Wrzeszczyna, no to trzeba przekroczyć Kamienicę. Czyni się to taką kładką starą, jeszcze przedwojenną, która nie ma z boku barierek. Można po niej przejść lub można było do niedawna. Mam nadzieję, że dalej tak jest, ale trzeba w czasie przejścia bardzo, bardzo uważać. Później taka dość kręta, stroma ścieżka, przypominająca wręcz górską chwilami wędrówkę, prowadzi nas na Stanek. Stanek wieńczy granitowe urwisko skalne o wysokości około nawet 50 metrów. Szczytowa skała, zwana często wspomnianym Kapitańskim Mostkiem, jest wspaniałym punktem widokowym na Karkonosze i biegnącą poniżej Dolinę Bobru. Zabezpieczona już jest barierką, ale trzeba zachować ostrożność, jak zawsze przy wchodzeniu na takie miejsca. Jeszcze jakiś czas temu ten stan barierek był nie najlepszy, ale to już kilka ładnych lat temu poprawiono. No i teraz tutaj nie ma absolutnie czego się czepić. Jest to wszystko zabezpieczone, bo tam dojście jest dwu, a nawet trzystopniowe. Można także obejść kawałek z boku skałkę, no i wejść na sam szczyt. Czuć się jak na właśnie tym Kapitańskim Mostku albo w takim orlim gnieździe morskim na szczycie statku. W dawnej niemieckiej literaturze z miejscem tym związanych było wiele lokalnych legend i podań. Według niektórych źródeł w zamierzchłych czasach znajdowało się tu miejsce pogańskiego kultu. No ale to wiadomo, najczęściej, czy też często w ten sposób mówiło się o wielu miejscach. W drugiej połowie XVII wieku, w okresie kontrreformacji, na Stanku zbierali się podobno ewangelicy z okolicznych miejscowości, aby uczestniczyć w tajnych nabożeństwach odprawianych przez leśnych kaznodziei. Walory tego miejsca doceniali już właściciele tych terenów do 1945 roku. Przed tym rokiem Stanek był pomnikiem przyrody i popularnym bardzo miejscem odwiedzanym przez turystów. Jego atrakcyjność wzrosła po wybudowaniu na początku XX wieku jezior zaporowych na Bobrze, czyli Pilchowickiego i Wrzeszczyńskiego. Obecnie na wzniesieniu krzyżują się dwa szlaki turystyczne: niebieski prowadzący do lub z zapory Pilchowickiej oraz żółty biegnący z Maciejowca przez wspomniany Pokrzywnik. Ze Stanka możemy nim dojść m.in. do jeziora Wrzeszczyńskiego. Po drodze natkniemy się m.in. na ruiny i pozostałości dawnych takich zabudowań nad Bobrem. Różne są hipotezy na temat ich przeznaczenia. Być może kryją tajemnice związane z końcową fazą II wojny światowej, ale był tam najprawdopodobniej taki zakład, po którym zostały resztki, ale bardzo ciekawe, imponujące. No i to wejście wejście na Stanek, czy to od strony Wrzeszczyna, bo to jest zupełnie inny temat, czy to od strony Pokrzywnika. Od strony Wrzeszczyna jest bardziej stromo, górsko, a od strony Pokrzywnika, idąc od Maciejowca, Maciejowiec Pokrzywnik, no to mamy tutaj wejście takie płaskie bardzo, od strony właśnie tej Wysoczyzny, ale tak czy tak warto tutaj przyjść i zobaczyć to miejsce i powędrować w okolicach. Jeszcze co mogę powiedzieć na temat Stanka, idąc na szczyt Skałki, trudno sobie wyobrazić, że u jej podnóża na takim wypłaszczeniu znajdowała się kiedyś tutaj spora grupa budynków, znaczy na pewno jeden taki budynek wraz z miejscami do siedzenia, ale nawet z taką małą salką, taki kiosk zewnętrzny, gdzie można było kupić napoje, jakieś pamiątki, ale nawet wejść do środka, jest to uwidocznione na starych pocztówkach. Teraz w ogóle po tych budynkach nie ma żadnego praktycznie śladu i trudno sobie wyobrazić, że coś takiego tutaj funkcjonowało, ale tak było, bo Stanek był, jak już mówiłem, miejscem bardzo popularnym. Tyle o Stanku. Korzystałem między innymi z archiwalnego numeru Turysty Dolnośląskiego. O Stanku pisał Maciej Szczerepa.

Kolejne po Stanku, wel kapitańskim mostku, miejsce znajdujące się blisko Jeleniej Góry, które jest sporą atrakcją, już w bardziej takim cywilizowanym świecie, nazwijmy to w cudzysłowie, bo jesteśmy w Staniszowie. Witosza wielokrotnie opowiadałem, ale zawsze o tym szczycie, o tej miejscowości warto kilka słów przypomnienia powiedzieć. Witosza 484 metry nad poziomem morza. Staniszów, jedno z najbardziej znanych wzniesień wzgórz łomnickich, swego czasu było, albo inaczej, od dawna było jedną z atrakcji krajoznawczych i turystycznych Kotliny Jeleniogórskiej. Było miejscem niezwykle popularnym, między innymi nawet zanim zaczęła się ta prawdziwa masowa turystyka. Dlaczego? O tym za chwilę. Zadecydowało o tym, o popularności, kilka czynników, czyli bardzo piękna panorama, karkonoszy między innymi, roztaczająca się ze szczytu Witoszy, ale nie tylko. Po drugie, bardzo ciekawe skałki po drodze, które tutaj mijamy, wchodząc na szczyt Witoszy, o fantazyjnych formach i kształtach. A po trzecie, zainteresowanie budziły znajdujące się w czasie podejścia na ten szczyt trzy jaskinie szczelinowe, czyli Skalna Komora, Ucho Igielne i Jaskinia Proroka. O Witoszy stało się głośno w XVII już wieku. Wszystko za sprawą miejscowego proroka Hansa Richmana, zwanego też Hansem Georgiem Richerem. Ten kontrowersyjny, jakbyśmy teraz powiedzieli, człowiek pochodził z pobliskiej Łomnicy. Żył w latach 1590-1642. Był niemową, cierpiał też na padaczkę według informacji. Uchodził wśród miejscowych ludzi za dziwaka. W okresie wojny 30-letniej 1618-1648 jakiś czas zamieszkiwał w jednej z jaskiń, nazwanej teraz jaskinią proroka pod szczytem Witoszy. Wkrótce potem zyskał niezwykłą popularność i sławę. W czasie ataków apopleksji odzyskał podobno mowę i zaczął przepowiadać przyszłość. Do jego pustelni na Witoszy, która pełniła funkcję także wyroczni, ciągnęły tłumy ludzi, nieraz naprawdę z bardzo daleka. Według przekazów miał on m.in. powiedzieć wielki pożar Jeleniej Góry, rozbiory Polski, własną śmierć, a nawet kataklizmy XX wieku. Richman stał się miejscową legendą. Jeszcze wiele, wiele lat po swojej śmierci o nim mówiono, opowiadano niewiarygodne historie. Pamięć o nim była wiele lat, dziesięcioleci żywa wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, nie mówiąc oczywiście o Staniszowie. Pod koniec XVIII wieku leżący u podnóża Witoszy Staniszów pod Jeleniogórski stał się własnością rodu von Reuss. Nowi właściciele szybko docenili piękno wzniesienia. Z ich polecenia zbudowano kamienne schody, które połączyły wieś ze szczytem. Ponadto zasadzono tutaj na przykład róże, wybudowano ławeczki i w ten sposób powstał taki romantyczny zakątek. W 1901 roku na wierzchołku Witoszy jeden z właścicieli majątku ufundował granitowy pomnik poświęcony kanclerzowi Otto von Bismarckowi. Takich wież Bismarcka powstało wtedy w Rzeszy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jednym z nich, takim typowym, niezbyt ładnym obeliskiem, co tu dużo mówić, był właśnie ten na Witoszy. Nie ostał się do dnia dzisiejszego. Możemy go oglądać głównie na starych pocztówkach. Po II wojnie światowej, bodajże w 1946 albo 1947 roku, został wysadzony przez wojsko. Pozostał tylko taki cokół i rozrzucone wokół kamienie. Z Witoszą związana jest też m.in. tajemnica ostatniej II wojny światowej. Między wzniesieniem a Grodną, 504 metry nad poziomem morza, hitlerowcy podobno mieli ukryć skrzynię z zagadkową zawartością, które do dzisiaj nie zostały odnalezione. No, ale takich historii też było mnóstwo, można by tutaj przytaczać i przytaczać i przytaczać. Obecnie na Witoszy krzyżują się dwa szlaki turystyczne. Zielony Cieplice Mysłakowice i żółty Jelenia Góra Sosnówka. Warto tutaj wejść, obiekt łatwo dostępny, ale można się zmęczyć wchodząc na górę. Także to jest taki ostaniec w środku wsi, grupa skalna. Czasem można koło niej przejechać i nie zauważyć nawet, chociaż na pewno ją znajdziecie naprzeciwko kościoła, byłego browaru. Zresztą miejsce tutaj startu od strony Staniszowa jest uwidocznione, zabezpieczone, jest tablica informacyjna. Jest nawet od już jakiegoś czasu taki odrestaurowany pomnik poświęcony żołnierzom, którzy zginęli ze Staniszowa i z okolic z czasów I wojny światowej. Czyli zawsze na Witosze, w Staniszowie, koło Jeleniej Góry warto przyjechać, przyjeżdżając do tej pięknej miejscowości, przejeżdżając przez nią, bo teraz jest ruch tam bardzo duży, między innymi do Sosnówki i nie tylko, odwiedzając oba piękne pałace w Staniszowie, ten dolny i ten górny, więc warto się tutaj zatrzymać i wdrapać na Witosze. Maciej Szczerepa, także archiwalny numer, korzystałem z tutaj informacji, turysta dolnośląski,
Dziękuję bardzo i przed nami trzecia część wędrowania i poznawania.

0: trzeciej, ostatniej części wędrowania i poznawania. Lwówek Śląski, też taka bardzo nieoczywista atrakcja. Dziejowe zawirowania budowli sakralnej kiedyś, ale później nie tylko, bo był to kościół, arsenał, muzeum, spichlerz, no i znowu kościół. W południowej części Lwówka Śląskiego znajduje się jeden z ciekawszych, śląskich kościołów gotyckich, wzniesiony jeszcze przez zakon franciszkanów w XIII wieku. Po upaństwowieniu majątku braci, nie tylko zresztą z tego zakonu w 1810 roku, taka rzecz się wydarzyła w Prusach, świątynię przekształcano kolejno na arsenał, spichlerz, muzeum, magazyn materiałów budowlanych oraz składnice maszyn rolniczych. Co było na początku? No na początku był kościół. Po tym jak w pierwszej połowie XIII wieku w południowo-zachodniej części miasta wzniesiono zamek, po jego wschodniej stronie pozostawiono wielki plac. W imieniu władcy zarządzał nim lwówecki kasztelan Henryk Lange. On też z inicjatywy książąt Henryka Pobożnego i jego syna Henryka III podarował w połowie XIII wieku zakonowi franciszkanów działkę pod budowę kompleksu klasztornego. Środki niezbędne do utrzymania placówki zakonnicy uzyskali z czynszu od jednego łana oraz z miejskiego folwarku. Wkrótce po przyznaniu placu koło zamku franciszkanie rozpoczęli wznoszenie swej siedziby w postaci niewielkiego drewnianego budynku oraz kaplicy. Pewnie dołożyli się jacyś prywatni także darczyńcy. Zresztą to było bardzo popularne w minionych wiekach. Nawet posagi na przykład panien niezamężnych przepisywano na rzecz zakonu, a ta pani szła właśnie do tegoż zakonu. Pierwsza wiadomość o budowie kosztownego kamiennego kościoła pochodzi z 1264 roku. Co świadczy o tym, że pierwotnie w tym miejscu stał raczej budynek drewniany. Kamienna gotycka budowla była jednonawowa z wydłużonym i prosto zakończonym prezbiterium oraz kaplicą. W XIV wieku pochowano w niej księcia jaworskiego Henryka oraz jego żonę Agnieszkę, córkę Wacława II, króla czeskiego. Dziś ich wspólna płyta nagrobna znajduje się w sieni na piętrze lwóweckiego ratusza. W XV wieku przy zachowaniu większości starych murów postawiono dwie boczne późnogotyckie nawy. Był to potężny remont i rozbudowa tejże świątyni, ponieważ przebudowę współfinansowały okoliczne rody ziemiańskie. Świątynie doposażono w kamienne i malowane kartusze herbowe. Umieszczono je w nawie głównej jako miejsce wizytówek licznych protektorów przebudowy, m.in. Reusendorfów i Talkenbergów. W 1810 roku wspomnianym po kasacie lwóweckiej placówki zakonnej i przejęciu kościoła przez pruską administrację świątynię przeznaczono na arsenał dla lwóweckiego garnizonu, a rok później na spichlerz. Pod koniec XIX wieku lub na początku XX kościół przekształcono w muzeum. Dla nowych potrzeb w 1936 roku wzniesiono drewniany strop, dzieląc główną nawę na dwie kondygnacje. W jednej części znajdowały się różnotematyczne, ale dość bogate zbiory muzealne, w drugiej zaś większe i cięższe eksponaty, na przykład armaty po okolicznych bitwach z okresu wojen napoleońskich, czyli miejsce było naprawdę ciekawe. Na piętrze urządzono znaną w regionie wielką ekspozycję broni białej i palnej, narzędzia tortur i wiele innych przedmiotów związanych z życiem codziennym w minionych epokach mieszkańców Lwówka i okolic. W nawach bocznych były wystawione m.in. wypchane ptaki, gabloty z motylami, ceramika oraz stroje chłopskie i mieszczańskie. Przygotowano również izbę chłopską z ozdobnymi meblami malowanymi i sprzętami domowymi. Muzeum oficjalnie istniało do wkroczenia do miasta Armii Czerwonej w lutym 1945 roku, czy też Armii Radzieckiej. Przez kilka kolejnych miesięcy żołnierze dokonywali niestety grabieży pozostawionych tu licznie wartościowych eksponatów. Po pojawieniu się polskiej administracji dalszych grabieży dokonywali okoliczni szabrownicy, złodzieje, których też nie brakowało. Z tego powodu część zachowanych eksponatów przeniesiono wtedy do nowo powstałej szkoły podstawowej. Jest to obecnie zespół szkół ogólnokształcących zawodowych. W sierpniu 1946 roku muzeum zostało przekazane władzom miejskim, jednak nie zatrzymało to dalszej grabieży, czy też przepadku tych eksponatów, coraz skromniejszych już zbiorów. W następnych latach ogołocony budynek użytkowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnej. Po niej budynek pełnił funkcję magazynu i składnicy maszyn rolniczych. Mimo przeprowadzanych konserwacji w latach 70. XX wieku podjęto decyzję o zabiciu okien i wejść deskami. Budynek zaczął więc z każdym rokiem popadać w coraz większą ruinę. Po zwróceniu majątku prawowitym właścicielom, lwóweccy franciszkanie w 1995 roku podjęli się zadania niewykonalnego wręcz, ale wykonali to. Kompleksowego remontu. Obecnie bezwieżowy kościół z zewnątrz prezentuje się godnie. modnie, estetycznie. No szkoda tylko, że we wnętrzach już zachowały się raczej współczesne elementy. Na pocieszenie turystom pozostaje możliwość zobaczenia pięknych gotyckich sklepień, portali czy obramień okiennych. W murze kościelnym i obwodowym znajdują się kilkusetletnie płyty nagrobne i epitafia. Warto odwiedzić i zobaczyć to miejsce z bogatą historią zawirowań dziejowych. Lwówek Śląski i piękny kościół gotycki wzniesiony przez zakon franciszkanów. Szymon Wrzesiński, turysta dolnośląski, archiwalny numer, Arek Włodarski. Dziękuję, udanego weekendu. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

Wierzby płaczące przy okazji w silnym majowym wietrze, pięknie tańczące Weeping Willow, Richard Ashcroft w Muzycznym Radiu w ostatni majowy poranek, 31 dzień miesiąca. Zbyszek Deka, dzień dobry.

The sun's coming out. Słońce wyszło już dość dawno temu. Wstało dość dawno temu, bo jeszcze przed godziną piątą. A już po siódmej, skoro niedziela, to nie będziemy się nigdzie spieszyć. Wręcz przeciwnie, tradycyjnie zresztą w niedzielny poranek spokojniej między siódmą a ósmą. Muzyczny relaks jest 7:10. U mnie maj.

Billy Idol, muzyczne radio, jest 7.19, 31 dzień maja, 31 maja roku 1986, a więc okrąglutkie 40 lat temu, piąty solowy album Petera Gabriela zatytułowany So dotarł do pierwszego miejsca listy w Wielkiej Brytanii. Na krążku znalazły się takie przebojowe single jak Sledgehammer, Big Time, Red Rain, Don't Give Up, nagrany z Kate Bush, której słuchaliśmy kilka minut temu, czy na przykład Mercy Street, którego posłuchamy teraz. Z albumu So, Peter Gabriel.

0: 1986 rok, 31 maja, Soul Petera Gabriela, album numer 1, pierwsze miejsce na liście w Wielkiej Brytanii i z tej płyty właśnie. Mercy Street, jest 7.24, muzyczne radio, muzyczny relaks do godziny 8.
1: Uroczy

0: Waiting for the break of day, Sting i Shaggy, Muzyczne Radio. Koniec tygodnia, koniec miesiąca, początek dnia, 7:30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień, ostatni dzień maja z przyzwoitą majową wiosenną temperaturą, która po południu ma wynosić od 24 do 26 stopni. Aktualnie mamy od 14 do 18 stopni, a więc też całkiem komfortowy poranek z umiarkowanym wiatrem. Umiarkowanie będzie wiało też w ciągu dnia z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie wynoszące 1015 hektopaskali ma dzisiaj spadać. Zachmurzenie małe, umiarkowane, późniejszym popołudniem, wieczorem może przybyć chmur i lokalnie z nich popadać głównie w zachodniej części regionu. Czyste mamy dziś powietrze. Na Śnieżce aktualnie 6 stopni na plusie i wiatr wiejący ze średnią prędkością 40 km na godzinę z północnego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Hootie and the Blowfish.

Wiosennie. Orkiestra Barry'ego White'a, Love Unlimited Orchestra. Jest 7:40, słuchacie Muzycznego Radia. Mamy ostatni majowy poranek, niedzielny poranek, 31 maja. 07.

0: Zero Seven, muzyczne radio, niedzielny poranek za kwadrans, godzina ósma, teraz czas pewnych podsumowań.
1: Kalendarium regionu.
0: A właśnie, konkretniej podsumowanie naszego kalendarium regionu z mijającego tygodnia. Tradycyjnie na koniec tygodnia przypomnimy po jednej dacie z każdego dnia, rozpoczynając od daty poniedziałkowej, kiedy to mieliśmy 25 dzień maja, a 25 maja, dla przykładu, równe 400 lat temu, w 1625 roku, powstały pierwsze pisemne relacje o pielgrzymkach do uzdrowiska Cieplice w dniu świętego Jana. W trakcie odwiedzin dokonywano kąpieli w ciepłych źródłach, wierząc, że przynosi to magiczną moc. Teraz 26 maja, rok 1676. W Cita urodził się Dawid Celer, autor najstarszej kroniki Jeleniej Góry, wieloletni nauczyciel w gimnazjum ewangelickim. 27 maja roku 1819 urodził się z kolei Samson Woller, przedsiębiorca, właściciel zakładów materiałów wełnianych w Leśnej i w Bolesławcu, filantrop wspierający sieroty i wyposażenie kościołów. 28 maja roku 1832 uroczyście poświęcono krzyż pamiątkowy na Górze Krzyżnej w Rudawach Janowickich. Siedmiometrowy krzyż odlano w Gliwicach, a poświęcony był królowi Wilhelmowi Hohenzollernowi. 29 maja roku 1898 w jednej z regionalnych gazet umieszczono reklamę piwa pszenicznego produkowanego w Sobieszowie. W tekście reklamy umieszczono, uwagę, biegunki nie sprawia i nie czyni zaparcia. 30 maja roku 1616, ponad 4 wieki temu, we wsi Kunice, stanowiącej dziś część Jeleniej Góry, jeden z pszczelarzy w trakcie zadymiania uli zapruszył ogień, który strawił 219 budynków. Kronikarze wydarzenie to nazywają pszczelim pożarem. I jeszcze 31 dzień maja, rok 1491, wybucha poważny konflikt między Żytawą, czyli Citał, a Zgorzelcem na terenie piwnego monopolu Zgorzelca. Mieszczanie z Żytawy sprzedawali nielegalnie własne piwo. Konflikt przerodził się w konflikt zbrojny z napadami na transporty piwa. Ostatecznie zakończył go król Czech Władysław Jagiellończyk.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
4: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą. Nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów. To dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt

0: rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty

0: zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.
3: Wiosna jeszcze przez 3 tygodnie. Dzisiaj kończymy maj.

Muzyczne radio w niedzielny poranek. Zanim sprawdzimy, jakie warunki w Karkonoszach, wybierzmy się w wyższe góry wcześniej, w Himalaje. Mela Koteluk. 31 dzień maja.

0: Himalaje. A co w Karkonoszach?
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: No właśnie, obiecaliśmy zapoznać Was z informacjami pogodowymi z gór, z Karkonoszy, więc łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik Piotr Kasznia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. No tak, dzisiaj ta pogoda troszeczkę taka się wydaje niepewna, no i też tak może w ciągu dnia być. No ale oczywiście jak najbardziej zapraszam do wyjścia w góry. Idąc tam też dobrze wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście zacznę od śnieżki. Temperatura 6 stopni, wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę, w porywach do 15. I widzialność ograniczona ze szczytu śnieżki do 30 metrów w mgłach. Ciśnienie atmosferyczne 836,9 hektopaskali i rośnie w górę. Stacje w górach w Karpaczu mamy 14 stopni. Wiatr zachodni 1 metr na sekundę, bardzo dobra widzialność z małym zachmurzeniem. Szklarska Poręba 18 stopni, bezwiecznie, bardzo dobra widzialność i tam też małe zachmurzenie. W Świeradowie mamy w Zdroju 16 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i tam praktycznie bez zachmurzenia. No, wybierając się dzisiaj, miejcie Państwo na uwadze to, że w ciągu dnia mogą popadać deszcze przelotnie, także dobrze mieć coś przeciwdeszczowego w plecaku. Oczywiście coś na docieplenie też by się przydało, bo to temperatura będzie w czasie deszczu i silnego wiatru się obniżała. Szlaki turystyczne są suche, miejscami jeszcze w tych miejscach zacienionych mogą być mokre po wczorajszych opadach, ale generalnie no nie jest źle, można spacerować po tych naszych Karkonoszach. I tak jak za każdym razem gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Teddy Swims w Muzycznym Radiu w ostatnim dniu maja, w 31 dniu miesiąca. Jest 8.29.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda.
0: I pięknie się ten maj z nami żegna, ciepło się żegna. Dzisiaj na dolnośląskich termometrach popołudniową porą od 24 do 26 stopni temperatura, można powiedzieć w sam raz. I wiatr nie za mocny będzie wiał dzisiaj z kierunków północno-zachodnich i ciśnienie optymalne, chociaż będzie spadać. Aktualnie wynosi 1015 hektopaskali, zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, ale późniejszym popołudniem i wieczorem może miejscami przybyć chmur i może lokalnie nawet znikać. Popadać ten deszcz. Możliwy jest też jutro o poranku na początek tygodnia. Powietrze mamy dzisiaj czyste.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Reklama.
3: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i nocnegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
4: Po reklamie.
5: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w Muzycznym Radiu.
6: Gdyby wsłuchać się w lokalne opowieści i legendy, niemalże w każdej miejscowości Dolnego Śląska znajdą się doniesienia na temat różnego rodzaju podziemi. Zwykle lokalnych amatorów tematyki podziemnej najbardziej rozbudzają opowieści o obiektach, które powstały w trakcie II wojny światowej. To dlatego, że zwykle doniesieniom o istnieniu drugowojennych podziemi towarzyszą różnego rodzaju hipotezy czy relacje o ukrywanych w nich skarbach, technologiach lub innych tajemnicach, które pozostawiła po sobie armia niemiecka, uciekając przed zbliżającą się Armią Czerwoną. O podziemiach zawsze się mówiło. Już od pierwszych miesięcy po zakończeniu wojny na Dolnym Śląsku wokół podziemi krążyło wiele mitów oraz autentycznych opowieści. Opowiadano wiele o charakterze tych obiektów, ich przeznaczeniu, domniemanych nadal ukrytych częściach kompleksów, zamurowanych przejściach czy ukrywających się w nich niemieckich dywersantach, którzy w pierwszych latach po zakończeniu wojny, wierząc w powrót III Rzeszy, mieli przeprowadzać na Dolnym Śląsku różnego rodzaju akcje wojskowe, które dziś można określić mianem ówczesnego terroryzmu. W chaosie informacji oraz wszelkich przekazów o podziemiach Dolnego Śląska trudno było o wiarygodny przekaz. Nawet dzisiaj, w 2026 roku, oprócz merytorycznej literatury autorstwa poważnych badaczy, w środowisku eksploracyjnym można spotkać się z dużą ilością różnych przekazów, których charakter niewątpliwie jest sensacyjny, a nawet wręcz romantyczno-eksploracyjny. Jednak z rzeczywistością większość tych przekazów zazwyczaj nie ma zbyt wiele wspólnego. Przez dekady po zakończeniu II wojny światowej brakowało dokumentów, które byłyby jakimś przełomowym źródłem pozwalającym oddzielić historyczną rzeczywistość od fikcji. Dokumentów, które byłyby wiarygodnym źródłem prezentującym faktyczny stan tego, co Niemcy zbudowali pod Dolnym Śląskiem, a także tego, co dopiero planowali zbudować. Przełom wydarzył się 48 lat po zakończeniu wojny. Dopiero w 1993 roku wydarzyło się coś, co można nazwać rewolucją w wiedzy na temat drugowojennych podziemnych projektów III Rzeszy. To wtedy niemiecki profesor Hans Walter Wichert opublikował dokument, który wstrząsnął całym europejskim środowiskiem eksploratorów i poszukiwaczy nieznanych podziemi. Świat usłyszał o tak zwanej liście Wicherta. To dokument odnaleziony w niemieckich archiwach, który prezentuje listę niemieckich podziemnych obiektów z czasów II wojny światowej. To nie tylko spis tego, co powstało lub miało powstać. To także lista ukazująca sposób kodyfikacji tych obiektów. Kryptonim każdego podziemnego kompleksu to zakodowana informacja o jego charakterze, a także o tym, gdzie należy go szukać. Lista Wicherta do dzisiaj nie została w pełni rozszyfrowana. Mimo tego, na obecnym etapie wiedzy wiadomo, że na terenach obecnych ziem polskich Niemcy planowali ulokować aż 29 podziemnych zakładów zbrojeniowych. A co szczególnie istotne, z tych 29 obiektów aż 19 miało powstać na Dolnym Śląsku. W jakich miejscowościach naszego regionu według listy Wicherta miały powstać podziemne fabryki? I czy faktycznie powstały? To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym programie powiem Wam, jakie dolnośląskie miejscowości znalazły się na liście Wicherta. Lista ta została odnaleziona w zbiorach Bundesarchiv i do dzisiaj jest fundamentalnym źródłem wiedzy o podziemnych tajemnicach III Rzeszy. Ciekawostką jest, że choć w środowisku eksploratorów powszechnie o tym dokumencie mówi się lista Wicherta, to faktycznie jej twórcą był ktoś zupełnie inny. Dokument powstał 10 listopada 1944 roku na zlecenie Ministerstwa Rzeszy do spraw uzbrojenia i produkcji wojennej, a podpisał się pod nim dr inżynier Treiber. To on był rzeczywistym twórcą dokumentu. Listy, na której dolnośląskich miejscowości jest wiele.
5: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Pod koniec II wojny światowej sytuacja militarna III Rzeszy stawała się coraz trudniejsza. Regularne bombardowania alianckiego lotnictwa powodowały ogromne straty w niemieckim przemyśle zbrojeniowym, a kolejne fabryki odpowiedzialne za produkcję uzbrojenia były niszczone lub poważnie uszkadzane. Niemieckie dowództwo zdawało sobie sprawę, że bez utrzymania produkcji wojennej dalsze prowadzenie wojny stanie się praktycznie niemożliwe. To właśnie w takich okolicznościach rozpoczęto realizację tak zwanego Jagerprogramm, czyli programu myśliwskiego, który do dziś uznawany jest za jedno z najbardziej ambitnych i tajemniczych przedsięwzięć przemysłowych realizowanych przez III Rzeszę, między innymi na terenach Dolnego Śląska. Program myśliwski początkowo zakładał przede wszystkim zwiększenie produkcji samolotów myśliwskich dla Luftwaffe. Niemcy desperacko potrzebowali nowych maszyn zdolnych przeciwstawić się alianckiej dominacji w powietrzu. Bardzo szybko jednak zakres całego przedsięwzięcia zaczął się rozszerzać. Oprócz produkcji lotniczej pod ziemię planowano przenieść również zakłady odpowiedzialne za produkcję amunicji, części zamiennych, wyposażenia wojskowego oraz innych elementów mających znaczenie dla funkcjonowania niemieckiej armii. Program stopniowo zmieniał się w gigantyczny plan relokacji strategicznego przemysłu wojennego do podziemi. Jednym z głównych założeń programu było wykorzystanie naturalnych warunków terenowych oraz istniejącej infrastruktury podziemnej. Niemcy planowali zaadaptować kopalnie, tunele kolejowe, sztolnie oraz jaskinie, które mogły zostać szybko przekształcone w hale produkcyjne lub magazyny. W wielu miejscach zakładano również budowę zupełnie nowych podziemnych kompleksów tworzonych od podstaw. Były to ogromne inwestycje wymagające zaangażowania tysięcy robotników, więźniów obozów koncentracyjnych oraz specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie infrastruktury technicznej. W praktyce wiele prac prowadzono w ogromnym pośpiechu, często w bardzo trudnych warunkach przy całkowitym zachowaniu tajemnicy. Szczególne znaczenie w planach niemieckiego dowództwa miał Dolny Śląsk. Region ten uznawano za idealny do realizacji podziemnych inwestycji ze względu na górzyste ukształtowanie terenu, istniejące wyrobiska górnicze oraz stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. To właśnie tutaj planowano ulokować znaczną część podziemnych zakładów zbrojeniowych, związanych z tzw. programem myśliwskim. W różnych miejscowościach regionu rozpoczęto lub planowano rozpoczęcie prac mających na celu stworzenie tajnych kompleksów ukrytych pod górami, lasami lub istniejących pod obiektami przemysłowymi. Wiele z tych lokalizacji do dziś budzi ogromne zainteresowanie badaczy oraz eksploratorów zajmujących się historią podziemi III Rzeszy. W sierpniu 1944 roku program został dodatkowo rozszerzony i objął praktycznie cały strategiczny przemysł wojenny. Nadzór nad przedsięwzięciem przejął sztab zbrojeniowy zwany Rüstungsstab, działający pod kierownictwem ministra Alberta Speera. Ostatecznie zatwierdzono budowę setek podziemnych fabryk na terenach kontrolowanych przez Niemcy. W dokumencie inżyniera Treibera, znanym dziś jako Lista Wicherta, znajdują się podziemia istniejące już w czasie wojny i przygotowywane do adaptacji, jak i również całkowicie nowe projekty zakładające drążenie tuneli oraz budowę rozległych żelbetonowych kompleksów pod ziemią. Skala przedsięwzięcia była ogromna i do dziś trudno jednoznacznie określić, ile z planowanych inwestycji udało się rzeczywiście ukończyć przed końcem wojny. Po zakończeniu działań wojennych wokół programu myśliwskiego zaczęło narastać wiele legend oraz spekulacji. Brak pełnej dokumentacji sprawił, że przez kolejne dekady pojawiały się liczne hipotezy dotyczące ukrytych fabryk, zamurowanych tuneli oraz nieodkrytych podziemnych kompleksów. Wiele miejsc wskazywanych przez świadków lub dawnych mieszkańców nigdy nie zostało dokładnie przebadanych. To właśnie dlatego temat programu myśliwskiego do dziś pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych wątków związanych z historią między innymi Dolnego Śląska.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
2: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Po reklamie.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: I tak właśnie w 1993 roku w środowisku eksploratorów oraz miłośników tajemnic II wojny światowej wydarzyło się to, co wielu badaczy uznaje za jeden z najważniejszych momentów w historii poszukiwań podziemnych obiektów III Rzeszy. To właśnie wtedy niemiecki profesor Hans Walter Wichert opublikował dokument odnaleziony w niemieckich archiwach federalnych. Dokument bardzo szybko wywołał ogromne zainteresowanie wśród osób zajmujących się tematyką tajnych fabryk oraz wojennych podziemi. Informacje opublikowane wtedy dziś funkcjonują pod nazwą Lista Wicherta, choć w rzeczywistości, jak już wspomniałem wcześniej, profesor Wichert nie był jej autorem. Sama lista została sporządzona jeszcze w czasie wojny, dokładnie 10 listopada 1944 roku. A następnie uzupełniona w styczniu 1945 roku. Dokument przygotowywano na potrzeby struktur odpowiedzialnych za budowę podziemnych zakładów przemysłowych podporządkowanych niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Faktycznym autorem zestawienia był Oberbaurat dr inżynier Treiber, urzędnik oraz specjalista związany wcześniej z Ministerstwem Lotnictwa Rzeszy. To właśnie on miał odpowiadać za typowanie lokalizacji, w których planowano ulokowanie podziemnych fabryk oraz innych strategicznych obiektów przemysłowych. Lista Treibera, określana dziś powszechnie jako Lista Wicherta, bardzo szybko stała się podstawowym źródłem wiedzy dla eksploratorów próbujących ustalić lokalizację nieznanych obiektów III Rzeszy. Problem polegał jednak na tym, że dokument nie zawierał dokładnych opisów ani szczegółowych map. W wielu przypadkach pojawiały się jedynie nazwy kodowe obiektów oraz bardzo ogólnie określone lokalizacje. To właśnie dlatego dokument do dziś pozostaje częściowo nierozszyfrowany. Szczególnie interesujący okazał się system nazewnictwa zastosowany przez Treibera. Badacze zauważyli, że kryptonimy poszczególnych obiektów nie były przypadkowe. Nazwy kodowe zawierały informacje dotyczące rodzaju obiektu, jego przeznaczenia, a nawet sposobu dostępu do podziemnego kompleksu. To znaczy, jeśli kryptonim pochodził od nazwy zwierzęcia, innego niż ryba, to dana fabryka miała powstać w miejscu dawnej kopalni, a do obiektu można było dostać się wyłącznie pionowym szybem. Z kolei jeśli nazwa obiektu pochodziła na przykład od ryby, to do obiektu można było się dostać nie szybem, lecz poziomą sztolnią, a sam obiekt również powstał w dawnej kopalni. Dolnośląskich kompleksów podziemnych, których kryptonimy pochodziły od nazw zwierząt, można wymienić kilka. Na przykład Homar w Nawojowie Śląskim koło Lubania, Salamandra koło Ząbkowic Śląskich, czy obiekt o kryptonimie Zeehund, czyli Foka. Był to kompleks w Sobótce. To właśnie takie szczegóły sprawiły, że lista Treibera Wicherta przez lata stała się niemal legendarnym dokumentem w środowisku poszukiwaczy tajemnic. Wielu eksploratorów próbowało na jej podstawie odnaleźć nieznane podziemne fabryki, tunele oraz ukryte kompleksy przemysłowe. Szczególne zainteresowanie budziły obiekty planowane na terenie Dolnego Śląska, ponieważ według dokumentu właśnie tutaj miała powstać znacząca część strategicznych podziemnych inwestycji III Rzeszy. Do dziś nie udało się w 100% jednoznacznie ustalić, które z planowanych obiektów zostały ukończone, a które pozostały jedynie projektami istniejącymi wyłącznie na papierze. Nie oznacza to jednak, że nasza wiedza dzisiaj jest mała w tym zakresie. Wręcz przeciwnie. Dużo już wiadomo, a wiele obiektów udało się przebadać. Zresztą o badaniach pewnych kompleksów mówiłem już w tym programie. Jeden z odcinków serii Tropem Tajemnic Dolnego Śląska dotyczył obiektu pod górą Ryszarda w Bolkowie. Doktor inżynier Treiber w swoim słynnym dokumencie wymienia także podziemia w Bolkowie, opisując je kryptonimem Lem, czyli w tłumaczeniu na język polski glina. Co oznaczała taka nazwa według systemu kodyfikacji i jakie jeszcze obiekty na Dolnym Śląsku tak nazwano? O tym opowiem zaraz po przerwie. Zostańcie z nami.

0: Mimo upływu lat, lista Wicherta nadal pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących niemieckich podziemnych projektów z okresu II wojny światowej. Dla jednych stanowi historyczną ciekawostkę, dla innych zaś jest wciąż mapą prowadzącą do nieodkrytych tajemnic Dolnego Śląska. Sama nazwa kodowa mogła dostarczać informacji o charakterze obiektu, jego konstrukcji, a nawet rodzaju wejścia do niego. Dzisiaj właśnie ten system jest jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających badaczom analizować lokalizacje znajdujące się na słynnej liście Wicherta. O ile obiekty należące do pierwszej grupy związane były głównie z kopalniami i dawnymi wyrobiskami górniczymi, o tyle kolejne grupy obejmowały już zupełnie inne rodzaje podziemnych inwestycji. Druga grupa dotyczyła tuneli kolejowych i drogowych. Tego typu obiekty otrzymały kryptonimy pochodzące od nazwy ptaków. Jednak według informacji, do których udało mi się dotrzeć, na Dolnym Śląsku takiego typu obiektu nie zaplanowano. Niemcy bardzo chętnie wykorzystywali istniejące tunele komunikacyjne, ponieważ pozwalały one stosunkowo szybko stworzyć podziemne hale produkcyjne lub magazyny chronione przed bombardowaniami. Kolejną kategorią stanowiły wszelkiego rodzaju fortyfikacje. Obiekty należące do tej grupy otrzymały nazwy roślin, drzew lub kwiatów. W dokumentach pojawiają się m.in. takie kryptonimy jak lilia czy brzoza. Były to zwykle obiekty związane z istniejącymi umocnieniami albo projektami o charakterze obronnym. Część badaczy uważa, że niektóre z tych lokalizacji mogły mieć znaczenie nie tylko militarne, ale również przemysłowe. Dolnośląskim przykładem takiego obiektu jest Birnbaum, czyli Grusza, zakład zbrojeniowy ulokowany w twierdzy Kłodzko. Bardzo tajemniczo prezentuje się grupa czwarta, obejmująca naturalne jaskinie. Co ciekawe, według listy Wicherta na terenach obecnej Polski nie odnotowano takich obiektów. Znacznie ciekawsza wydaje się natomiast grupa piąta, dotycząca nowo wybudowanych sztolni oraz tuneli. W tym przypadku stosowano kryptonimy pochodzące od nazw skał i minerałów. I właśnie tutaj pojawia się wspomniany wcześniej Bolków, opisany kryptonimem Lem, czyli glina. Według badaczy kryptonim pochodzący od nazwy skały lub minerału oznaczał, że obiekt był zupełnie nowym przedsięwzięciem drążonym od podstaw. Nie był adaptacją istniejącej kopalni czy tunelu kolejowego. W tej samej grupie znajdowały się także inne dolnośląskie lokalizacje. W dokumentach pojawia się m.in. Eisenglanz, czyli hematyt, związany z rejonem zamku Czocha, a także Türkis, czyli Turkus, odnoszący się do okolic miejscowości Leśna. Szczególne zainteresowanie budzi również kryptonim Rosenquarz, różowy kwarc. Według części badaczy może mieć związek z obiektami planowanymi w rejonie Mieroszowa. Wiele z tych lokalizacji do dziś pozostaje nie do końca zbadanych, a część podziemi może nadal pozostawać ukryta pod ziemią. Osobną kategorią stanowiły nowo budowane schrony żelbetowe. Tego typu obiekty otrzymywały imiona męskie. Na liście pojawia się m.in. Baltazar, związany z okolicami Strzegomia. Ostatnia grupa obejmowała natomiast piwnice istniejących budynków adaptowane na potrzeby przemysłu wojennego. W tym przypadku stosowano imiona żeńskie, takie jak np. Afra, czyli piwnice Zamku Piastowskiego w Jaworze, czy Izabela, piwnice jednego z domów handlowych we Wrocławiu. Choć od zakończenia wojny minęło już wiele dekad, lista Treibera-Wicherta nadal pozostaje jednym z najbardziej fascynujących dokumentów dotyczących podziemnych projektów III Rzeszy. Dla jednych jest jedynie archiwalną ciekawostką, dla innych mapą prowadzącą do obiektów, które do dziś mogą skrywać swoje tajemnice pod ziemią Dolnego Śląska. Niewykluczone, że są takie obiekty, które widnieją w spisie Treibera-Wicherta, faktycznie powstały, a nikt w nich nie był od końca II wojny światowej. Tę audycję przygotowałem bazując m.in. na artykule zatytułowanym Lista Wicherta Treibera autorstwa Łukasza Orlickiego. Artykuł ukazał się w 306 wydaniu magazynu Odkrywca. W tym programie na dzisiaj to wszystko. Słyszymy się za tydzień. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Do usłyszenia.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze, www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
7: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
6: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
7: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: Wiosna.

Rising Sun. Sporo po wschodzie słońca, który miał miejsce jeszcze przed godziną piątą, a już po dziewiątej. Dobra wiadomość jest taka, że przed nami kolejny miły, ciepły dzień z dobrą pogodą. Zła wiadomość jest taka, że to już ostatni dzień maja. Kiedy to zleciało? Nigdy nie ukrywałem, że to mój ulubiony miesiąc roku. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z czerwcem i z kolejnymi miesiącami. Za trzy tygodnie przywitamy lato. O maju jeszcze Various Monks.

A bywało w maju chwilami gorąco. Jak jest Natalia Oreiro, to zawsze jest gorąco. To leci piosenka od niej. I pozdrówka od Mateusza dla Filipa w Muzycznym Radiu. Pamiętajcie, że do godziny 15 możecie u nas zamówić piosenkę, przy okazji ją komuś dedykując. Kwadrans po 9, za chwilę wieści pogodowe z góry.

0: 9:18.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Zgodnie z obietnicą przypomnienie o tym, jakich warunków pogodowych można się spodziewać dzisiaj w Karkonoszach. Łączymy się ponownie z dyżurnym ratownikiem GOPR z Centralnej Stacji w Jeleniej Górze. Piotr Kasznia, witamy.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa ponownie. Za wiele się nie zmieniło, aczkolwiek no śnieżka już jest teraz widoczna z dołu i widzialność ze śnieżki też się poprawiła. Ale tak dla przypomnienia, powtórzę to, co mówiłem rano. Temperatura 6 stopni Celsjusza, na śnieżce wiatr północno-zachodni wieje z prędkością 10 metrów, porywach do 15. Widzialność rano była ograniczona do 30 metrów, teraz spoglądam na kamery, ta widoczność jest dużo, dużo lepsza. I ciśnienie atmosferyczne na szczycie śnieżki o 8 rano było 836,9 hektopaskali i rosło, czyli ta pogoda w ciągu dnia może się też poprawiać. Stacje w górach, w Karpaczu mamy 14 stopni z minimalnym wiatrem, bardzo dobrą widzialnością. Szklarską Porębę mam 18 stopni, bezwiecznie też bardzo dobra widzialność. W Świeradowie o 8 rano mieliśmy 16 stopni, teraz podejrzewam jest troszeczkę wyższa ta temperatura, bezwiecznie też bardzo dobra widzialność. Szlaki są generalnie suche. Już nie ma takich miejsc, w których by występował ten śnieg i utrudniam nam wycieczki, także jak najbardziej zachęcam do wyjścia w góry. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: I my dziękujemy i spokojnego weekendu, spokojnej niedzieli życzymy.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio 9:20.

9.25 Muzyczne Radio, wracając jeszcze na moment w Karkonosze, w góry od jutra. W Karkonoskim Parku Narodowym będą otwierane szlaki zamknięte dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych. Szlaki będą otwierane sukcesywnie od poniedziałku do środy, w zależności od lokalizacji, jak pisze Karkonoski Park Narodowy. Do długiego weekendu, czyli do czwartku, wszystkie szlaki zamknięte z powodów przyrodniczych będą otwarte. Muzyczne Radio, 9.26. Jarek z Bolkowa poprosił nas dzisiaj o utwór The Sisters of Mercy. Ciekawe, czy tylko Jarkowi, czy komuś jeszcze marzy się, by kiedyś Andrew Eldritch zaśpiewał ze sceny bolkowskiego zamku w ramach Castle Party. No w tym roku nie. Przypominamy, że Castle Party znów rusza w lipcu. Ale Sisters of Mercy jesienną porą we Wrocławiu, w październiku. U nas dzisiaj Dominion na prośbę Jarka.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio na wiosnę.
2: Jeszcze przez 3 tygodnie, a potem lato, a potem... A może nie kontynuujmy. Summer Moved On, aha, w Muzycznym Radiu 9.36.

0: Ja tam drugi dzień lecę na kruchym ze śliwkami, ale widzę, że niektórzy już zdążyli karpatkowe upiec. Karpatkę też uwielbiam. Nie piszcie mi takich rzeczy. 9:44.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: To niech leci wiosenny motyl, bo zdaje się tyle znaczy Mariposa. Markus D'Ambrosi dziś.

0: No i odleciał motylek, ale wróci, bo to nasz niedzielny hit typ Mariposa. Zleciał maj.
1: Wiosna. W muzycznym radiu.
0: Tak jest, wiosna trwa. Lecą teraz kolejne dźwięki kolejnego utworu, tym razem na prośbę Piotra z Cieplic. Enigma.

Sophie B. Hawkins, Muzyczne Radio 956. Pewnie nie jeden słyszał już o nowej płycie Baranowskiego. Znaczy, przepraszam, tym razem Wojciecha Baranowskiego, już pod swym właściwym imieniem i nazwiskiem pisanym już przez W wydał najnowsze wydawnictwo, najnowszą płytę. Płyta wydana zupełnie samodzielnie. Baranowski sam skomponował wszystkie 9 zawartych na niej piosenek. Sam napisał wszystkie teksty, sam całość wyprodukował. Waniliowy, tak zatytułowany jest ten krążek, i stąd piosenka Wskocz ze mną do

0: Premiera waniliowego Wojciecha Baranowskiego miała miejsce w ostatni piątek i z tego krążka waniliowy wskocz ze mną do rzeki. Muzyczne radio w niedzielę.
1: Muzyczne radio. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10.
1: Czas na wiadomości.
4: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
5: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
6: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
5: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
7: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
5: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
4: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były

Tyla we wszystkich wersjach językowych. Nasz dzisiejszy hit typ z hiszpańska La Mariposa. Tym razem z francuska Le Papillon grupy Editors. No i pewnie wszyscy znają piękną wersję niemiecką Der Schmetterling. Editors 10:09 Muzyczne Radio.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak.

My się deszczu nie boimy, bo my z cukru nie jesteśmy, choć o ludziach z cukru właśnie śpiewała Wolska 18 minut po godzinie 10. Kolejny wiosenny dzień. Iwona ze Złotoryi najwyraźniej spragniona już lata poprosi o piosenkę o pierwszym lecie. No to leci w Muzycznym Radiu 31 maja.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
2: Wiosna.

nie wszędzie w Polsce tak ładnie jak u nas na południowym zachodzie kraju. Dużo słońca, znów dość wysoka temperatura dochodząca po południu do 25-26 stopni. Teraz mamy od 20 do 22 stopni. Zachmurzenie może chwilami wzrastać, szczególnie późniejszym popołudniem i wieczorem. Może nawet lokalnie pokropić. Deszcz też możliwy jutro o poranku na początek nowego tygodnia. Mamy niedzielę, ostatni dzień maja. I kolejna z piosenek zamówionych przez naszych słuchaczy, słuchaczy Muzycznego Radia, tym razem przez Grzegorza. No Way Out, Fargo.

0: tych wolnych dni jeszcze troszkę tej wiosny będzie, szczególnie w najbliższym tygodniu, bo przecież od czwartku rozpoczynamy kolejny długi weekend. Dziś niedziela, 31 dzień maja.
1: Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Po reklamie.
3: Wiosna.

0: Norweski duet Rakesop z gościnnym udziałem Suzanne Sundfør. Za kwadrans godzina 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj Markus Dambrosi z piosenką Mariposa.

0: Mariposa, czyli motyle. Piosenka, która jest naszym dzisiejszym hit-typem. Słyszycie ją nie po raz pierwszy pewnie i nie po raz ostatni.
1: Muzyczne radio.
0: No ale skoro już tyle o tych motylach było, tylko jeszcze nie w języku polskim, no to teraz na pożegnanie ode mnie zupełnie inne muzyczne klimaty. I tym razem nocny motyl od jeleniogórskiego projektu Walkiria. Zbyszek Deka, dziękuję, słyszymy się jutro, pozdrawiam.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
6: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
5: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta. Koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
8: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
9: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
7: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
10: Nikt niczego nie odbiera rodzinom.
11: Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
7: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
5: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Bez

0: Goja i najlepsze czeka nas.
1: Muzyczne radio.
0: 31 dzień maja, no i można powiedzieć, że dosłownie najlepsze czeka nas, bo moi drodzy, to już jutro meteorologiczne lato. Dziś ostatnia niedziela wiosny, jeszcze nie tej kalendarzowej, ale zdecydowanie czuć to, że pora roku nam się zmienia. Ja was witam na falach Muzycznego Radia, Patryk Łasica, dzień dobry i też dobrze się składa, bo dziś możecie pożegnać wiosnę na własnych warunkach. A to dlatego, że do godziny 15 gramy wspólnie z wami, no i czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio pod adresem e-mail emisja@muzycznaradio.pl. Możecie też do nas zadzwonić 777-646-646 albo wysłać nam wiadomość głosową przez aplikację z gwarancją odsłuchu. Myślę, że wiele ciekawych wiosenno-letnich numerów można dziś zagrać. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. No i też wracając do tego, że najlepsze dopiero przed nami, przywitajmy duet, który z pewnością będzie towarzyszyć nam podczas tegorocznych wakacji. A jest to oczywiście Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa i Girl Next Door.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Gossip, Måneskin, no i oczywiście gitara Tom Morello. A teraz, moi drodzy, prawdziwa petarda, przy której po prostu nie da się nie śpiewać. A jak wiadomo, śpiewać każdy może. Marzeno, pozdrawiamy Cię, dziękujemy za telefon. No i przywitajmy Four Blondies, What's Up?
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
4: Live.

0: Basic Element, Dr. Alban, Wildest People, Life is Now. Zbliżamy się do godziny 11.30, no i teraz przywitamy Darę, bułgarską piosenkarkę, zwyciężczynię 70. konkursu piosenki Eurowizji. To propozycja od naszej słuchaczki Karoliny, która pozdrawia z Boguszowa Gorc. My pozdrowienia odsyłamy, dziękujemy, no i słuchamy. Przed nami Bangaranga.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: No i powiedzcie mi, czy te oczy mogą kłamać? Olivia Socha, która podbija listy przebojów muzycznego radia. No a teraz, moi drodzy, czas na porcję latynoskiej energii, ale fuzji z klimatami afrobeat, czyli coś idealnego na naszą porę w kalendarzu. Przed nami Marcus D'Ambros i Mariposa.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Słońce jest, muzyka też, tylko cygara brakuje. No i mamy Kubę na Dolnym Śląsku. To ostatnio oczywiście z przymrożeniem oka, szczególnie, że dziś mamy Światowy Dzień Bez Tytoniu, ale także Dzień Bez Majtek, także można sobie wybrać. Ale kalendarz zostawmy, przejdźmy do waszych propozycji. No i czas na jedną od Piotra z Jeleniej Góry. Pozdrawiamy cię, dziękujemy za telefon i przywitajmy Empire of the Sun.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
3: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
5: W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
6: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
5: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
6: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
5: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
5: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
3: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
8: Kochamy muzykę. The best of.

0: Planeta.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797-450-661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Po reklamie.

0: niczym The Shadows, a to nasze polskie Tila w dzikość serca i dzikość brzmienia. Na falach muzycznego radia natomiast półmetek niedzieli, czyli czas najwyższy na Best of Hit Planeta. No i to właśnie ten moment, gdzie wyciągamy esencję ze wszystkich spotkań w tym magicznym miejscu, a trochę się ich nazbierało, bo program towarzyszy nam już prawie 30 lat, czyli to co najlepsze z ostatnich trzech dekad, a oprócz tego także zupełne nowości, i to nie byle jakie, bo dziś między innymi co godzinę odwiedza nas duet Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly i Girl Next Door.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: jest planeta. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 12.30.
1: Pogoda.
2: Spoglądając na termometry, ujrzymy od 20 do 23 stopni. Najchłodniej obecnie jest w Szklarskiej Porębie, tam minimum, najcieplej w Kłodzku. Reszta miejsc, tutaj temperatura wynosi około 22 na plusie. Jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, to będą one wynosić 25 stopni w cieniu. Takie wartości przywitają nas dopiero około godziny 16. Ciśnienie kontynuuje wczorajszy trend spadkowy. Barometry wskazują obecnie 1012 hektopaskali i jest to jedna z przyczyn tego, iż dość mocno się chmurzy nad regionem. Na szczęście w przeciągu dnia nie grożą nam opady deszczu. Po godzinie 20 może pojawić się lekka mrzawka. No i osoby wrażliwe mogą być dziś dużo bardziej senne. Mogą pojawić się także bóle głowy. Wiatr wschodni dość intensywny. W porywach sięga do 40 km na godzinę. Średnia prędkość w okolicach 4 metrów na sekundę. Słońce zacznie zachodzić o godzinie 20.56, a w nocy temperatura spadnie do 14 stopni. No i niestety kolejny tydzień, mimo tego, że to pierwszy tydzień meteorologicznego lata, to zapowiada się dość deszczowo, chociaż nie będzie dnia, gdzie temperatura będzie niższa od 20 stopni. No i skoro wiadomo, co słychać w pogodzie na Dolnym Śląsku, to wróćmy na muzyczne fale, a dokładnie na karaibskie. Przed nami Katy Perry, Skip Marley, Change.

0: Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: No, czasami rzeczywiście chciałoby się wszystko rzucić i gdzieś uciec w Bieszczady albo w Karkonosze. To był Kamil Bednarek. No a teraz, moi drodzy, przywitajmy coś w kontraście do dzisiejszego spadającego ciśnienia. Przywita nas Markus De Amorosi i Mariposa.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
6: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura zostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
5: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
7: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
5: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko jeden z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.

0: Czuć zapach wakacji w powietrzu. No ale tak nawiązując do treści, czy na pewno to aby zapach wakacji? Bo to jest pytanie. Na pewno to jest kolejna część weekendowego Best Of, w którym gracie wspólnie z nami, do czego gorąco zachęcam, bo tak naprawdę to dzięki wam ten program jest tak wyjątkowy za każdym razem. Metod kontaktu jest aż 4. Facebook Muzyczne Radio, tam możecie do nas napisać, zostawić komentarz. Telefon 757-646-646, adres e-mail emisja@muzycznaradio.pl. Albo czwarta opcja, aplikacja mobilna dostępna w sklepie Play App Store, gdzie możecie nas słuchać w każdym zakątku świata, a także wysłać wiadomość głosową prosto do studia. No i teraz z racji pory zaproszę was na ponowne spotkanie z duetem, który na swój powrót kazał nam czekać 13 lat, ale dziś, jak już możemy ich ponownie posłuchać, wydaje mi się, że naprawdę warto było. Przed nami Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Texas Wu-Tang Clan i High. No i a propos tych powitań, nasza słuchaczka Lucyna napisała do nas taką wiadomość. Pięknie witam. No raczej niedziela, czyli siódmy dzień jest od odpoczynku i przyjemności, więc ja dzięki wam idę do kina Lot, a teraz błogo słucham muzyczne radio, oczekując na swoją propozycję, dedykując ją mojemu ukochanemu wnuczkowi Julianowi. Uwielbia tą piosenkę. Milki i David Guetta, dziękuję. My również dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy udanego seansu. A teraz również udanego słuchania. Przed nami Just the Way You Are.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

Głośne radio. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

0: To była Aleksandra Stan, jej legendarny wręcz już Mr. Saxobeat. Legendarna formacja również pojawi się przed nami za sprawą Łukasza z okolic Głogowa, który przesyła pozdrowienia dla swojej dziewczyny Kasi. My was również pozdrawiamy i dziękujemy, a usłyszymy utwór formacji Pink Floyd, Czas wybrać się na ciemną stronę księżyca.
1: Muzyczne radio. Best of.

0: temu na Jeleniogórskich Błoniach, dziś na falach Best of Muzycznego Radia. Formacja Jam, no jak się ma forsę, to ma się też czas i czasu, i forsy wam wszystkim życzymy jak najwięcej, a szczególnie tego czasu w Towarzystwie Muzycznego Radia. Mamy kwadrans do godziny 14, no i ponownie poczujmy klimat Kuby, ale w odrobinie nowszym wydaniu z afrohausowym akcentem. Przed nami Markus D'Amorosi i Mariposa.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Gramego Radia. Reklama.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Best of. To są najlepsze w muzycznym radiu.

Don't Stop Moving i S Club 7. Mamy 3 minuty do godziny 14, a przed momentem do naszej skrzynki mailowej wpadła taka oto wiadomość od słuchaczki Reginy, którą pozdrawiamy. Regina napisała tak: dzień dobry, muzyczne radio, a może by tak coś Krzysztofa Zalewskiego? No, prosić się nie damy, słuchamy.

0: muzycznego radia.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
4: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi Igi Świątek, bo przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
3: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
5: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
3: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.

0: Społeczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak.
0: Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Po reklamie.

0: Słoneczne Radio.
1: Tam słońce, gdzie my? No i Wiktor Dyduła. Od razu południe staje się lepsze, wracają wspomnienia z wakacji. No i ciekawy jestem, czym Wiktor nas zaskoczy w tym roku. Patrzę na zegar i widzę, że mamy kwadrans po godzinie 14, a to oznacza, że weekendowy best of potrwa jeszcze tylko 45 minut. Także jeśli chcielibyście, aby to wasz utwór pojawił się na naszych falach, to ostatni dzwonek, czekamy na was. A teraz cofnijmy się do roku 2013. Jeśli ktoś z was pamięta single Mind of a Stoner, to wydaje mi się, że się zgodzicie wspólnie, że był to absolutny hymn beztroski. No, odpowiadali za niego Wiz Khalifa i Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly po drodze zdążył także wywrócić już rockowe listy przebojów. No i stało się, bo po 13 latach przerwy znowu zadzwonił do Wiza Khalify. No i panowie zafundowali nam naprawdę świetny numer na wakacje. Przed nami Girl Next Door.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: Wiosna.

Świetny miks nam się zrobił, a to była propozycja od naszego słuchacza Piotra z dedykacją dla syna Dominika. Pozdrawiamy Was, no i jednocześnie formacja La Bouche, Be My Lover. Świetnie nam się to tekstowo uzupełniło z Gypsy Woman od Crystal Waters, ale tym razem usłyszeliśmy wykonanie Alexa Christensena i berlińskiej orkiestry symfonicznej. Legendarny, nieśmiertelny wręcz standard klubowy, ale my wrócimy na polską scenę za sprawą naszej słuchaczki Marty, która napisała do nas tak. A ja chętnie dla mamy Wodeckiego coś byśmy posłuchały. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzącego. Pozdrawiamy również, dziękujemy, no i wybierzmy się wspólnie pooglądać świat.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: Wiosna.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Tak, tak, to był właśnie on, Grzegorz Ciechowski. No i czas płynie nam ekspresowo, a propozycji w ostatnich minutach płynie jeszcze więcej, jeszcze szybciej. Za moment do nich przejdziemy, ale najpierw 3 minuty, w których przeniesiemy się w tropiki, a dokładnie w okolice Ameryki Południowej. Przed nami Markus D'Ambrosi i Mariposa, czyli Motyl.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Ridorej The Night. Mamy 7 minut do godziny 15. Była to jedna z ostatnich propozycji. No i czas na ostatnią, finalną. Tym razem od naszej słuchaczki Marzeny, która zaproponowała coś z okazji Dnia Dziecka. Pozdrawiamy Cię, dziękujemy. No i skoro Dzień Dziecka, to popłyniemy rzeką dzieciństwa.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, informuje, że w dniu 2 czerwca w godzinach 9.13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody. Dotyczy to ulic Bankowa 5/7, budynek KCM numer 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, ulica Solna 1, ulica Szkolna 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 9. Za utrudnienia przepraszamy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 15.
3: Czas na wiadomości.
4: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Saliwanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
5: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
4: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
6: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
4: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Panie i panowie, przyszedł czas na kolejne spotkanie na liście Top 20 Hip Hop w niedzielę po godzinie 15, zatem już teraz zapraszamy was na podróż pełną najnowszej, najlepszej hip-hopowej muzy. Sebastian Wysoczański, zaczynamy. A dzisiaj zaczynamy już naprawdę wakacyjnie, bo na miejscu 20 pojawia się piosenka, która kilka lat na swoim koncie już ma, ale wnosi tak niesamowicie letni vibe, że bardzo chcielibyśmy zagrać wam dziś tą piosenkę. The Spins i Mac Miller. Myślę, że ten artysta debiutuje dziś w muzycznym radiu właśnie na liście Top 20 Hip Hop i mam nadzieję, że ta piosenka przez cały letni program będzie nam towarzyszyła. Niesamowicie szybko wpada w ucho, wkręca się naprawdę na długo i myślę, że The Spins zasili wasze letnie listy, za to mocno trzymam kciuki i tego sobie wam życzę. Posłuchajcie koniecznie piosenki, od której dzisiaj zaczynamy. Top 20 hip-hop w ostatni dzień maja. Jesteśmy z wami i oczywiście polecamy się na najbliższe 60 minut. Od tego utworu zaczynamy. Miejsce 20. The Spins.
1: Top 20 hip-hop.
2: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

Ekipę ODZ już doskonale znamy, chłopaków pozdrawiamy, ich najnowsze nagranie Lepszy Dzień z miejsca 16, tak zagraliśmy przed momentem. Geezy, Bibi Rexa, Tymek i BDOS2115 z Mają Mecan i z Fundacją Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Disney Raka, o którym mówiliśmy, gramy, bo to zdecydowanie szczęśliwa trzynastka, już 7 oczek w górę względem zeszłego tygodnia. Posłuchajcie i bądźcie koniecznie z nami.

0: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

Ponownie w muzycznym radiu sięgamy po te utwory, na które głosowaliście najczęściej i najchętniej. Sean Paul, We Be Burning za nami, Taco Hemingway, Frascati także. A raper NF dziś jedno oczko w górę. Let You Down z pozycji 10 na 9 dzisiaj. Za moment Dr. Dre, Snoop Dogg, Still DRA. Jeden z największych hitów, myślę, który obiegł i pojawił się dosłownie na całym świecie. To także piosenka, po którą dzisiaj będziemy sięgać. Miłosz, Fizje, Miu, PZ i BDOS 2115, Fantazje. To wszystko przed nami. Głosujcie, bądźcie z nami i koniecznie zerknijcie na muzyczneradio.pl.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

Co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.

hustle, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock.

Seksualny mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję round the clock.

I przyszedł czas na finał naszego dzisiejszego spotkania. Najmocniej punktowane przez was utwory dziś pojawiają się oczywiście na samym szczycie, a wśród nich m.in. PSR, Opał, PZ, Bez i Sen na miejscu trzecim, Jest Sobel, jest piosenka Czacza z miejsca drugiego. Sam szczyt naszego dzisiejszego lądowania to Lacrim, Baby Gang i Rock. Tak kończymy majowe zestawienia na Top 20 Hip Hop. Wracamy do was już na pewno w czerwcu. Za tydzień w niedzielę po godzinie 15. Sebastian Wysoczański, do usłyszenia.

0: to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. The State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
1: Czas na wiadomości.
4: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
4: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
4: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Hela Mary i makaron. 11 minut po godzinie 16. No i mam nadzieję, że niedzielne obiady już się przyjemnie ułożyły. Zaczyna się powoli też myślenie o poniedziałku, ale spokojnie, bo jeszcze nam trochę tej niedzieli zostało. A na naszych falach jest to moment, podczas którego otwieramy okna, no i wpuszczamy do studia trochę świeżego powietrza. Przed nami zupełnie nowe głosy, nowe twarze, muzyczne debiuty. Także jeśli lubicie być na bieżąco z tym, co się dzieje nowego na polskiej scenie, to koniecznie zostańcie z nami. Patryk Łasica, witam wszystkich ponownie. No i skoro porządna porcja makaronu za nami, to była Hela Mary, to przywitajmy młodego W na moment. Miejsce 8 w naszym rankingu debiutantów.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
4: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
1: Po reklamie.
5: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

Podróż do Berlina za nami, a to była Martyna Baranowska w najnowszym wydaniu. Z Martyną usłyszycie się również niebawem w Opolskim Amfiteatrze przy okazji gali debiuty. No ale nie tylko Martyna ma dla nas coś nowego, bo tak samo Przona przed nami nowy.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: gdzie.
1: Halo Houston, mamy problem, bo Jasiek Piwowarczyk podbija falę muzycznego radia. Halo Houston, tak się nazywał ten najnowszy singiel i właśnie minęła godzina 16:30. Na szybko przypomnę, że na 10 wybranych utworów możecie głosować na stronie internetowej muzyczneradio.pl. Jeśli chcecie wspierać twórczość naszych debiutantów, to naprawdę warto to robić. Nic nie kosztuje takie głosowanie. No i przywitajmy kolejny singiel. Tym razem przywitają nas smutne uśmiechy. Sad Smiles i Lustro.

0: muzycznym radiu.
1: Pisaliśmy i dzwonisz mi do drzwi.

Bardzo przyjemny numer, zupełna nowość. Sól na ranę i Dalniwa. Zbliżamy się do godziny 16.40, a teraz przywitają nas nasi stali goście, a dokładniej Kuba i Kuba.

0: Energy.pl w muzycznym radiu. Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Max Łapiński, niesamowicie pozytywny utwór. Został nam zaledwie kwadrans do godziny 17. No a teraz, moi drodzy, spotkanie z modelkami, które już najbliższej soboty przy okazji Quizu na Lee zagrają dla was również na żywo, no ale dużo szybciej pojawią się w debiutantach. Przed nami najnowsze Lubię Cię jak lato.
1: A ja lubię cię jak lato.

0: Nita i Szerokości, no i wszystkich słuchaczy, którzy są obecnie za kółkiem, gorąco pozdrawiamy. Była to zupełna nowość, a Nita ze swoim ubiegłym utworem Dla Zasady wylądowała na miejscu 6. Zostało nam zaledwie 5 minut do godziny 17. Po 17 czeka na Was przegląd najlepszych nowości z obecnego tygodnia, także koniecznie zostańcie z nami, a w debiutantach jeszcze Cheap Tobacco, ale najpierw Strefa Intymna.
1: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, informuje, że w dniu 2 czerwca w godzinach od 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody. Dotyczy to ulic Bankowa 5/7, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, ulica Solna 1, Szkolna 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 9. Za utrudnienia przepraszamy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik.
1: Ogłoszenie płatne.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
0: Czas na wiadomości.
3: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach, tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
4: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
5: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem jak Himmelsberg z angielskim.
6: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
4: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
7: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
4: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
3: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
8: Chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
3: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Better times, lepsze czasy nadchodzą. No i nadszedł też ten moment, który oznacza, że czas na przegląd najlepszych nowości, które pojawiły się w muzycznym świecie w ostatnim tygodniu. Jest ich zawsze wiele, no ale my zawsze starannie wybieramy dla Was to, co najlepsze, no i prezentujemy do godziny 18. Patryk Łasica, witam Was. Za nami już spotkanie z Aleph Arben, najnowsze Heroes of the Night, przed momentem Robin Schulz i Barbs. Better times, no a teraz czas na słoneczniki od Louisa Tomlinsona, Sunflowers.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Wielki powrót Dana Tymińskiego, którego możecie oczywiście kojarzyć z wielkiego przeboju Avicii'ego Hey Brother, tym razem przywitał nas w towarzystwie Kygo, no i myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju hołd dla legendy. Płyńmy dalej, przed nami Barry Wilds, Bob Shepard, no i kolejny mocno klubowy numer, a będzie to Vehicle.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

jednocześnie Goldilocks, czyli po prostu złoto włosa, niczym w tej legendarnej brytyjskiej baśni. No i tak samo jak w tej baśni, myślę, że jest to utwór w sam raz na nadchodzące lato i wakacje. A teraz, moi drodzy, czas na krok w tył i powrót na naszą polską scenę, a przed nami Focus, Rahim, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.00.

Tom Gregory, który jak zwykle nie zawodzi. How it was before. No i moi drodzy, patrzę na zegar i widzę, że coraz bliżej godzina 18. Czas podziękować za dziś, Patryk Łasica. Za moment dzień dobry powiem wam Maciej Wowk, a ja wam życzę udanej reszty dnia, optymizmu w nowym tygodniu. No i do następnego.

0: Nocne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
3: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
2: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
4: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
2: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę.
0: Reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

bombastyczna i mega energetyczna lista przebojów DMC, notowanie 1431. Moi drodzy, i Alex Morph i Cheryl na miejscu pierwszym, nagranie Embrace Me. Głosujecie na muzyczna.radio.pl, no i sami żeście sobie tak mocno wylicytowali to nagranie, że kluje nam na pozycji numer 1. 7 minut po 18, Maciej Wolf, dobry wieczór, witam serdecznie. No, nasza reprezentacja Polski wraca do gry delikatnie. Przyglądamy się, spotkanie towarzyskie wprawdzie. Biało-czerwoni mierzą się z Ukrainą, towarzyskim spotkaniem. 0-0.

0: DMC News przedstawia Tom Dutt.
1: DMC News już razem z wami w towarzystwie zespołu New Order i remiksami ich największych przebojów. Powiemy wam także o powrocie Ricka Pritza pod szyldem Pryda i o debiutanckim albumie artystki, której popularność rośnie z każdą kolejną nową nutą. Sprawdźcie szczegóły już teraz. DMC News razem z wami. 3-2-1-0. Startujemy.
0: DMC News.
1: Legendarny zespół New Order zapowiedział premierę nowej, zremasterowanej kolekcji The Best and the Rest Of, która ukaże się 17 lipca nakładem Warner Music. Wydawnictwo zbiera w jednym pakiecie dwie klasyczne kompilacje z lat 90. The Best of New Order oraz The Rest of New Order, wzbogacone o dodatkowy dysk z remiksami, rzadkimi wersjami utworów i wcześniej niepublikowanym materiałem. Nowa edycja będzie dostępna w formacie czteropłytowym CD, a także w różnych wariantach winylowych, w tym limitowanych tłoczeniach w kolorach różowym i niebieskim oraz jako osobno box sety. Najważniejszym elementem rozszerzonego wydania jest trzeci krążek zawierający remiksy przygotowane przez czołowych twórców sceny elektronicznej i klubowej, co podkreśla wieloletnie związki zespołu New Order z kulturą dance. Wśród nazwisk znaleźli się m.in. Howie B., CJ Boland, Dave Clark, Hard Floor, Liner Rock, Joe T. Vanelli, a płyta przynosi natomiast zestaw rzadkich, alternatywnych i wcześniej niepublikowanych wersji takich utworów jak choćby Blue Monday, True Fate, Regret czy Everything's Gonna Green. The Best and the Rest Of przypomina jednocześnie o znaczeniu New Order w historii muzyki popularnej i elektronicznej. Zespół, który w latach 90. łączył brzmienia alternatywne z klubową estetyką, pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla kolejnych pokoleń producentów i DJ-ów. Nowe wydawnictwo nie tylko porządkuje ich katalog, ale też podkreśla wpływ, jaki ich twórczość miała zarówno na scenę muzyki pop, jak i na rozwój muzyki elektronicznej.
0: DMC News.
1: Tymczasem Eric Pritz ponownie uruchamia jeden ze swoich kultowych projektów. Szwedzki DJ i producent potwierdził, że 6 nowych epek nagranych jako Pryda jest już gotowych do wydania. Pierwsza epka będzie zawierać dwa utwory, Myga i Modulation. Na ten moment nie podano dat premier, ale sam fakt, że materiał jest ukończony, rozgrzewa emocje fanów do czerwoności. To pierwsze oficjalne wydawnictwa Prydy od 2023 roku, kiedy ukazały się wówczas utwory The Return i Of Me, zamykające poprzedni etap projektu. Myga nie jest zupełnie nowym materiałem dla fanów Erika Pryca. Utwór od dłuższego czasu pojawiał się w jego setach, w tym podczas występów Epic, budując coraz większe oczekiwanie na oficjalną premierę. Powrót Prydy wpisuje się w szerszy kontekst działań artysty w tym właśnie roku. Jak podkreślam, nowy etap ma oznaczać więcej czasu w studiu i systematyczne publikowanie wcześniej niewydanego materiału. Zatem pozostaje nam już tylko czekać na oficjalną premierę.
0: DMC News.
1: A propos premier, a propos nowych albumów, Amelie Lens ogłosiła, że krążek Aura, który ukaże się 4 września nakładem jej własnej wytwórni Exhale Records, ma być najbardziej szczerym i osobistym projektem w trwającej dekadzie już kariery artystycznej. Aura to podsumowanie intensywnej, wieloletniej drogi od pierwszych występów w lokalnych klubach, aż po największe festiwale na świecie. Lens odnosi się również do zmian w życiu prywatnym i zawodowym, budowy własnego labela, macierzyństwa oraz nauki równowagi pomiędzy życiem a karierą. Wydawnictwo będzie dostępne zarówno w formie cyfrowej, jak i na podwójnym winylu w wersji Blue and White. DMC News, tyle na teraz. Dziękujemy, mocno was ściskamy i pozdrawiamy.

No, na midzie bardzo dobrze z Time to Dance, tymczasem naszym piłkarzom nie bardzo tam do tańca, bo minęła pierwsza połowa, przegrywamy z Ukraińcami 0-2. No to cóż, zagramy sobie, może euforia pomoże coś na ten smutny stan rzeczy, mecz towarzyski.

0: No, po przerwie sporo zmian widać. Sporo nowych zawodników. Schodzi Lewandowski, na pewno na jego miejsce Jakub Kamiński. I nie tylko. No czekamy, że coś się odmieni. W każdym bądź razie do pierwszej części spotkania w meczu towarzyskim Polska-Ukraina. Ukraińcy prowadzą 2-0. Zobaczymy, jak będzie teraz. Może skuterek im pomoże. Panowie, do roboty w tym tempie.
1: Hello! Did you miss me?

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 19.
6: Czas na wiadomości.
8: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Wirus Ebola rozszerza się poza Afrykę, ale Polsce nie grozi epidemia. Naukowcy liczą na odkrycie jeszcze 100 tysięcy planet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spłoszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. Dzisiaj został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
9: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
8: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Kongu trafił właśnie do szpitala w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii, a jeszcze jeden przypadek w Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Poza Afryką mogą pojawić się pojedyncze przypadki, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
10: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
8: Szef GIS-u zaznacza, że pandemia nam nie grozi. Lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Na szlak Wielkich Jezior Mazurskich wracają wodne karetki. Ekipy spływających ambulansów tylko w ubiegłym roku pomogły ponad 300 osobom. Skąd wypływają, mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
11: Stacjonują one w Sztynorcie, w Giżycku, w Rynie i w Kamieniu.
8: Karetki będą tam stacjonować do końca września. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6 tysięcy potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Mecz Maji Chwalińskiej o ćwierćfinał Rolanda Garrosa odbędzie się o 14 na korcie głównym, poinformowali organizatorzy. Rywalką Polki będzie francuska Diane Paris. Maja Chwalińska to nasza ostatnia reprezentantka w Paryżu. Dziś odpadła Iga Świątek.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę.

One World, One Future w muzycznym radiu. Tutaj, moi drodzy, best of. Ach, serce się kroi, jak naszym nie idzie. Przegrywamy. Ukraina ma 2 punkty, my 0. 75. minuta gry. Meczu towarzyskim. Na pocieszenie. Taka, taka, taka, taka, taka, taka.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: A ponoć przy Infinity najlepiej się jeździ rowerem i biega, także pozdrawiamy Macieja, który no, uwielbia wycieczki przy Infinity. Tu Muzyczne Radio i tu katastrofa, moi drodzy. Polacy rozbici przez Ukrainę. 2-0. Bez komentarza. Lepiej zagrajmy coś fajnego. Proszę bardzo.
1: Muzyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Polska grała w piłkę z Ukrainą towarzysko, zaraz wynik meczu. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie fałszywych alarmów. Uczelnie wyższe zaczynają rekrutację, są nowe kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 towarzyski mecz we Wrocławiu. Gole strzelili w pierwszej połowie Jaremczuk i Jarmołenko. Biało-czerwoni zostają jeszcze we Wrocławiu. W środę kolejny mecz towarzyski, tym razem z Nigerią. A za półtora tygodnia zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata bez naszego udziału tym razem. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. To znany warszawski adwokat. Próbował obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Miał broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
2: Prawnikowi grozi 8 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany. Co najmniej 46 osób zginęło w eksplozji budynku w Birmie, a mnóstwo osób zostało rannych. W budynku prawdopodobnie przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do celów górniczych. Trwa akcja ratunkowa. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni wyższej, a wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest humanistyka cyfrowa, mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
4: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
2: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u Piotr Jedynak.
5: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
2: Jutro zaczyna się rekrutacja na studia wyższe. Piłkarze ręczni Industrii i Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie pokonali Orlen Wisłę Płock i sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach przerwy i dominacji właśnie Wisły Płock.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: startujemy.
1: Startujemy z klasykami, a także utworami, które gdzieś tam pamiętacie. A na pewno były to killery z ostatnich kilku lat w parkietowych miejscach, tam gdzie się bawicie. 3 minuty po godzinie 20. Muzyczne Radio zapraszamy na festiwal. Przypominam, 22. Startuje Gramy jak w transie.

0: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
1: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
0: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
2: Po reklamie. Festiwal hitów.
3: A w festiwalu dobrze sobie wspomnieć taki stary klasyk łączący się z szerokimi spodniami, cekinami, latami 70. Grupa Earth, Wind & Fire z September, ale tutaj remont bardzo doskonały. Clubmaster, Bob Shepard dla was w Muzycznym Radiu Festiwalu. Za chwileczkę Dino, Mac Feels Like Home. To jest Muzyczne Radio, to jest festiwal.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Tu grają najlepsze remiksy tutaj od Orgy i to jest Tiesto w nagraniu Laylo. Piękny klasyk napisał Arek. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kręcą się razem z nami w rytmie Festiwalu Hitów na Facebooku. Dla Sandry też pozdrowienia i dla Majka. Dajcie znak, co mam wam zagrać po 21. Gramy jak w transie dzisiaj w wersji, no może to oldschoolowej, ale do pośpiewania dla was.

Nie ma co jak dobry It's Like That o dobrej porze. Tu Muzyczne Radio atakuje was dobrym vibe'em, a teraz Caribbean Queen. Karaibska piękność. Czemu nie?

0: dobry podkład pod granek. W transie już za nami, czyli Members of Mayday, Chan in One. 2001-2003. Muzyczne Radio zaprasza was na gramy, gramy, gramy, gramy, gramy jak w transie.
1: Lubisz mocne wibracje? Klasyki? Mocne brzmienia? Słuchaj, gramy jak w transie. Usłyszysz to, czym żyje transowy świat.

To muzyczna radio wieczór, właściwie już noc. Pogramy jak w transie, po dźwiękach chyba rozpoznajecie, że to już strefa od kwadransa w muzycznym radio. Like a Virgin, Smooth Operator. To będzie następny. Muzyka z pasją.